Sława Jezusu Chrystu. Czas rozpocząć naszą sobotnią audycję na antenie Radio Ortodoksja. Mamy dziś sobotę, 15 sierpnia. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko. Zapraszamy do spędzenia kilku najbliższych godzin razem z nami przy radioodbiornikach oraz za pośrednictwem naszej strony ortodoksja.pl. Sierpień jest miesiącem, w którym w kalendarzu prawosławnym szczególne miejsce znajdują dwa wielkie święta. Już 19 sierpnia będziemy obchodzić Przemienienie Pańskie, przypominające wydarzenie na górze Tabor, gdzie Chrystus objawił swoim uczniom swoją boską chwałę. Natomiast 28 sierpnia Cerkiew będzie świętować zaśnięcie Najświętszej Bogu Rodzicy. Do tego święta przygotowujemy się poprzez post zaśnięcia Matki Bożej, nazywany również postem uspieńskim, który rozpoczął się 14 sierpnia i potrwa do święta zaśnięcia. Serdecznie witamy na falach Radio Ortodoksja i zapraszamy do pozostania z nami.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja. Zapraszamy do spędzenia z nami najbliższych godzin. Nasze popołudniowe spotkanie rozpoczniemy od kalendarium cerkiewnego oraz czytań z Pisma Świętego. Później zaprosimy na komentarz do czytań biblijnych, który przygotował ojciec Krzysztof Wojcieszuk. Około godziny 16:30 przedstawimy cerkiewne wiadomości ze świata, nową audycję na antenie Radio Ortodoksja. W każdą sobotę będziemy prezentować najważniejsze informacje z życia cerkwi prawosławnych na całym świecie. Rozpoczniemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Dallas przygotowywana jest wyjątkowa boska liturgia ku pamięci arcybiskupa Dymitriego. Następnie przeniesiemy się do Gruzji, gdzie cerkiew i Ministerstwo Kultury wspólnie zadbają o zabytkowe świątynie i monastery. Na Laste zakończyła się doroczna pielgrzymka śladami świętego Hermana, a w Atenach arcybiskup Hieronim spotkał się z nowym arcybiskupem Kanady Apostolosem. Na zakończenie odwiedzimy jeszcze Rumunię, gdzie cerkiewna kuchnia socjalna objęła pomocą już ponad 680 potrzebujących. Po godzinie 16:45 zapraszamy jeszcze rolników i mieszkańców wsi na kolejne wydanie audycji Agroinfo. O godzinie 17:00 rozpoczniemy retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania. Po zakończeniu nabożeństwa około godziny 19:30 zaprosimy Państwa na żywoty świętych, których przypominamy postacie wspominane dzisiaj przez cerkiew. Natomiast o godzinie 20:00 będziemy wspólnie modlić się podczas modlitw przed Eucharystią. Jeśli spędzają Państwo sobotnie popołudnie i wieczór w domowym zaciszu, zachęcamy do pozostania z nami na falach Radio Ortodoksja. Już za chwilę kalendarium cerkiewne.

Na falach prawosławnej rozgłośni radiowej czas na dzisiejsze kalendarium. Mamy sobotę, 15 sierpnia. W dzisiejszym kalendarzu liturgicznym Cerkiew wspomina świętego pierwszego męczennika i archidiakona Stefana, jednego z siedmiu pierwszych diakonów wybranych przez apostołów. Święty Stefan z wszelką odwagą głosił wiarę w Chrystusa i jako pierwszy spośród chrześcijan poniósł za niego męczeńską śmierć. Umierając, modlił się za swoich prześladowców, pozostawiając niezwykły przykład przebaczenia i miłości do nieprzyjaciół. Dziś wspominamy również świętego Gamalieja, znanego z dziejów apostolskich, nauczyciela prawa, który przestrzegał członków Sanhedrynu przed pochopnym prześladowaniem apostołów. Cerkiew wspomina także jego syna, Awiwa, oraz sprawiedliwego Nikodema, ucznia Chrystusa, który wraz z Józefem z Arymatei uczestniczył w złożeniu ciała Zbawiciela do grobu. Wśród dzisiejszych świętych znajduje się także święty Bazylii i jeden z najbardziej znanych prawosławnych saloitów, szaleńców dla Chrystusa. Żył w XVI wieku, dobrowolnie wyrzekając się wygód i dóbr materialnych. Zasłynął z odwagi, z jaką upominał możnych, stając w obronie ludzi ubogich i pokrzywdzonych. Cerkiew oddaje również cześć świętemu Stefanowi, biskupowi Rzymu, który kierował tamtejszą wspólnotą chrześcijańską w III wieku w okresie prześladowań. Dzisiejsza sobota jest także dniem postnym, ponieważ trwa post zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy, poprzez który przygotowujemy się duchowo do święta obchodzonego już 28 sierpnia.

Dzisiejsza sobota, 15 sierpnia, jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. 15 sierpnia ma również szczególne znaczenie dla wielu prawosławnych chrześcijan na świecie. Cerkwie posługujące się nowym kalendarzem obchodzą dziś święto zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, na przykład cerkiew w Grecji. W naszej cerkwi w Polsce, zgodnie z kalendarzem juliańskim, będziemy je świętować 28 sierpnia, a obecnie przygotowujemy się do niego poprzez post. Z okazji Święta Wojska Polskiego kierujemy szczególne pozdrowienia do prawosławnych żołnierzy, kapelanów wojskowych, weteranów oraz ich rodzin. Życzymy im Bożej opieki, pokoju, zdrowia i siły w pełnieniu odpowiedzialnej służby. Wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego wszystkiego dobrego z okazji ich święta.

Drodzy radiosłuchacze, do święta Przemienienia Pańskiego pozostały już tylko 4 dni, a na drogach Podlasia można spotkać coraz więcej pielgrzymów zmierzających na świętą Górę Grabarkę. Sprawdźmy więc, gdzie znajdują się dziś poszczególne grupy i co ważne, gdzie można jeszcze do nich dołączyć. Już od 12 sierpnia w drodze jest 35. Piesza Pielgrzymka z Sokółki. Dzisiaj w sobotę, 15 sierpnia, pielgrzymi pokonują najdłuższy, ponad 34-kilometrowy etap. Rano wyruszyli z Klejnik. Następnie dotarli do Bielska Podlaskiego, a wieczorem zakończą dzień w Boćkach. Jeśli ktoś z Państwa chciałby do nich dołączyć jutro, jest taka możliwość. W niedzielę pielgrzymi rozpoczną dzień boską liturgią o godzinie 8 w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Boćkach. A o godzinie 10 wyruszą w kierunku Siemiatycz. Trasa będzie prowadziła przez Wygonowo, Chornowo i Tołwin. Do Siemiatycz grupa powinna dotrzeć około godziny 19. Organizatorzy podkreślają, że zapisać się można na każdym etapie pielgrzymki, a więc nie trzeba uczestniczyć w niej od samej Sokółki. Od wczoraj w drodze są również pielgrzymi z Białegostoku. Dzisiaj pokonują 26-kilometrową trasę z Trześcianki przez Tyniewicze Duże do Czyż. Tam zakończą drugi dzień pielgrzymowania. I tutaj również można dołączyć jutro, 16 sierpnia. Grupa wyrusza jutro z Czyż, następnie przejdzie przez Orle, a dzień zakończy w Kleszczelach. Niedzielny etap będzie liczył około 28 km. Można więc wybrać cały dzień pielgrzymowania albo dołączyć do grupy na jednym z odcinków trasy. Dzisiaj swoją drogę rozpoczęli także pielgrzymi rowerowi z Warszawy. To już 13. pielgrzymka rowerowa. Warszawa – Święta Góra Grabarka. W ciągu 3 dni jej uczestnicy pokonują trasę przez Mińsk Mazowiecki, Siedlce i Narojki, przejeżdżając każdego dnia od 60 do 80 km. Pielgrzymka zakończy się 17 sierpnia wspólnym wejściem na Świętą Górę i ustawieniem przywiezionych krzyży. Dziś wyruszyły grupy z Hajnówki i Bielska Podlaskiego. Na pielgrzymim szlaku jest już 36. Piesza Pielgrzymka Hajnówka Święta Góra Grabarka. Pierwszego dnia pątnicy pokonują ponad 19 km na trasie Hajnówka Werstok. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył wyruszyć dzisiaj, może dołączyć do hajnowskich pielgrzymów jutro, 16 sierpnia, w Werstoku i razem z nimi kontynuować drogę w kierunku Świętej Góry. Pielgrzymka potrwa do 17 sierpnia, kiedy grupa dotrze na Grabarkę. W drodze są również pielgrzymi z Bielska Podlaskiego. Ich pielgrzymka także rozpoczęła się dziś. Grupa wyruszyła z Bielska i zmierza przez Orle do Sak, gdzie przewidziany jest nocleg. Jutro 16 sierpnia pielgrzymi z Bielska wyruszą z Sak. Trasa drugiego dnia prowadzi przez Kleszczele, następnie przez Dasze, gdzie zaplanowany jest postój, aż do Milejczyc, gdzie pątnicy zakończą dzień. To dobra możliwość dla osób, które chciałyby dołączyć dopiero jutro i przejść z pielgrzymami jeden lub dwa ostatnie etapy drogi na Świętą Górę. Do drogi przygotowują się także żołnierze i przedstawiciele służb mundurowych. 31. Piesza Pielgrzymka Wojska i Służb Mundurowych rozpocznie się 17 sierpnia. Natomiast 18 sierpnia jej uczestnicy zgromadzą się na boskiej liturgii w Siemiatyczach, skąd wspólnie przejdą ostatni odcinek na Świętą Górę Grabarkę. Po dotarciu na miejsce poświęcą i ustawią pielgrzymi krzyż oraz wezmą udział w świątecznych uroczystościach. Jeśli więc ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tym roku wyruszyć na pielgrzymi szlak, nie jest jeszcze za późno. Już jutro można dołączyć m.in. w Boćkach do pielgrzymów z Sokółki, w Czyżach do pielgrzymów z Białegostoku. Można przejść jeden dzień, kilka kilometrów albo pozostać z grupą aż do Świętej Góry. Wszystkich pielgrzymów łączy jeden cel – Święta Góra Grabarka, gdzie 18 sierpnia rozpoczną się główne uroczystości poprzedzające Święto Przemienienia Pańskiego, obchodzone przez cerkiew 19 sierpnia.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Pisma Świętego. W czytaniu z pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian usłyszymy słowa wdzięczności za łaskę, którą wierni otrzymali w Chrystusie. Apostoł przypomina, że Bóg obdarza człowieka potrzebnymi darami i pozostaje wierny swoim obietnicom. Natomiast Ewangelia według świętego Mateusza podejmuje temat małżeństwa i jego nierozerwalność. Chrystus przypomina, że mężczyzna i kobieta w małżeństwie stają się jednym ciałem. Dlatego jak mówi, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Po wysłuchaniu apostoła i Ewangelii zapraszamy również na kazanie, które wygłosi ojciec Krzysztof Wojcieszuk, proboszcz parafii prawosławnej w Mielniku. Posłuchajmy dzisiejszych czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego. Bracia, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu memu zawsze za was, z powodu łaski Bożej danej wam w Chrystusie Jezusie. Albowiem we wszystkim zostaliście w Nim wzbogaceni, w każdym słowie i wszelkim poznaniu. Także świadectwo Chrystusowe zostało utwierdzone w was. Zatem nie zostaliście pozbawieni żadnego daru, wy, którzy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On także utwierdzi was do końca, abyście się okazali nieskazitelnymi w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Syna Jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

owym czasie przystąpili do Jezusa faryzeusze, kusząc Go i mówiąc: czy godzi się człowiekowi odesłać żonę swą z jakiegokolwiek powodu? On zaś odpowiadając rzekł: czy nie czytaliście, że ten, który od początku ich stworzył, uczynił ich mężczyzną i kobietą? I rzekł: właśnie dlatego pozostawi człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Także już nie są więcej dwojgiem, ale jednym ciałem. Tego więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Mówią mu: czemuż więc Mojżesz przykazał dać świadectwo rozwodu i odesłać ją? Mówi im: z powodu zatwardziałości serc waszych zezwolił wam Mojżesz odsyłać żony wasze. Na początku zaś tak nie było. Mówię wam zaś, że kto by odesłał żonę swoją nie z powodu rozpusty i ożenił się z inną, cudzołoży. Cudzołoży też, kto by odesłaną pojął. Mówią mu uczniowie jego: jeśli taka jest sprawa męża z żoną, to lepiej się nie żenić. On zaś rzekł im: nie wszyscy przyjmują to słowo, tylko ci, którym jest to dane. Są bowiem eunuchowie, którzy narodzili się takimi z łona matki, i są eunuchowie, którzy stali się nimi przez ludzi. I są eunuchowie, którzy uczynili się eunuchami dla Królestwa Niebios. Kto może to przyjąć, niech przyjmie.

0: duchowe pouczenie.
1: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, przy mikrofonie ojciec Krzysztof Wojcieszuk. Święta Ewangelia to księga życia. Każdy z nas może odnaleźć w niej siebie i zobaczyć, kim tak naprawdę jest. Bez fałszowania swego obrazu, bez upiększania, bez stylizowania, bez maski, którą nosi na co dzień. Święta Ewangelia ukazuje nam nowego człowieka, którym jest Jezus Chrystus. Każdy z nas, porównując się do Niego, może zobaczyć prawdziwego siebie. Zwykle porównujemy się do otaczających nas ludzi. Jeśli porównujemy się do ludzi grzesznych, nasz obraz wygląda pięknie. O jakże wspaniale wtedy się czujemy. O jacyż jesteśmy wtedy wspaniali. Jeśli natomiast porównujemy się do ludzi dobrych, co do których wszyscy są przekonani, że to dobrzy ludzie, nasz obraz już nie kontrastuje tak jak poprzednio. Ale co nas pociesza, nie jesteśmy aż tak daleko od ideału. Jeśli jednak porównujemy się do Chrystusa, każdy z nas to grzesznik i to ostatni, mający nadzieję tylko w Nim. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, porównujmy siebie do naszego Zbawiciela, który pokazany jest w Ewangelii. Wtedy nasze porównanie będzie adekwatne do realności, w której żyjemy, która jest upadła. Dopiero wówczas zobaczymy siebie w pełnej krasie. I właśnie dzisiejsza Ewangelia jak raz daje nam ku temu okazję. Oto, co dzisiaj słyszymy. Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? Jaka pycha była w sercu tych ludzi. Co za pewność siebie? Jak tak można? Jednak czy nikt z nas, żyjących współcześnie, nie zadałby tego samego pytania Chrystusowi? Jak bardzo dzisiejsze społeczeństwo odeszło od Boga, widać właśnie po ilości rozwodów. Oto prawie połowa małżeństw rozwodzi się albo zmierza ku temu. Dlatego też każdy z tej połowy na pewno zadałby to samo pytanie. Nie Chrystusowi, bo nie ma go wśród nas na sposób cielesny, jak to miało miejsce 2000 lat temu. Jest jednak cerkiew, są kapłani. Do nas, do kapłanów, ludzie zwracają się z takimi właśnie pytaniami. Nie wynikają one jednak z chęci wiedzy, czy z wystawienia nas na próbę, jak to miało miejsce z faryzeuszami. Żeby o to chodziło, to chwała Bogu. Dzisiaj ludzie nie pytają, a jedynie oznajmiają o rozwodzie. Rozmawiając z takim kimś, czujesz, że każde słowo skierowane do niego i w jakiś sposób krytykujące lub co najwyżej oceniające jego posunięcie, spotyka się z cichym, ale stanowczym protestem. Jak możesz tak do mnie mówić? Co to cię obchodzi? To bardzo trudny temat. Ludzie przestali prawdziwie kochać, dlatego dochodzi do aż tylu rozwodów. Ktoś powie, jak to tak przestali kochać? Przecież zewsząd słyszy się słowo miłość, kocham cię. Nie chodzi tu jednak o miłość, a o idealizowanie drugiego człowieka. Nikt nie patrzy dzisiaj realnie, a idealnie. Zniknęło pojęcie realnego podejścia do życia w stylu nie chcę żyć jak w bajce, nie chcę wszystkiego otrzymać darmo, chcę walczyć o swoje szczęście, o swoje małżeństwo. Ktoś być może powie, że nie mam racji. Jednak bardzo łatwo to sprawdzić. Oto jeśli ktoś mówi, że po 5-10 latach rozczarował się w swoim mężu, swojej żonie i dlatego się rozwodzi, to na początku zaczarował się. Jeśli by nie zaczarował się, nie byłoby rozczarowania. Ludzie nie chcą patrzeć realnie, a idealnie. Nauczyła nas tego współczesna kultura. Idealizm według mnie to największy grzech, jak również błąd logiczny w życiu realnym. Nie ma idealizmu. Jest życie realne, w którym każdy jest ułomny. Każdy ma swego bzika. Trzeba włożyć dużo trudu, aby z czegoś, z kogoś ułomnego zbudować coś wspaniałego, kogoś wspaniałego. Nic nie ma za darmo. Nasze pokolenie natomiast to pokolenie maskotek. Na każdego człowieka, w tym również i na męża, na żonę, na dzieci, patrzymy jak na maskotkę, która powinna jedynie zaspokajać nasze potrzeby, rozweselać nas i tym podobne. Jeśli tego nie robi, wyrzucamy ją, czyli rozwodzimy się. Dlatego też Chrystus mówi dalej. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? Co to znaczy? Wchodzimy tutaj w sferę teologii, bez której nie sposób zrozumieć tego fragmentu Ewangelii, jak również nie sposób zrozumieć przeznaczenia człowieka. Otóż, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, ci oboje stanowili całego człowieka. Często spotyka się powiedzenie: kobieta to nie człowiek, oparte niby na tekście Pisma Świętego. Nieprawda. W Piśmie Świętym napisane jest, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę.

znaczne miejsce w naszym życiu dorosłym zajmują bardzo często rodzice, bo kojarzą nam się z dzieciństwem, kiedy było tak beztrosko, kiedy nasza pycha rozkwitała. Tak, w dzieciństwie rozkwita pycha. Dlatego też, kto nie otrzymał szkoły pokory właśnie w dzieciństwie, poprzez dyscyplinę, pracę, ten ma problemy emocjonalne ze sobą. Nie jest w stanie stworzyć nowej rodziny ze swoją żoną, ze swoim mężem. I Chrystus mówi, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Piękne i jakże realne słowa. Jednak my ich nie chcemy słuchać. To nakłada na nas obowiązek pracy nad sobą, nad swoimi emocjami. A jest to praca najtrudniejsza. Słowo opuści człowiek ojca i matkę odnosi się zarówno do mężczyzny, jak i do kobiety. Kto wstępując w związek małżeński nie oderwie się emocjonalnie od swoich rodziców, ten będzie cierpiał w małżeństwie. Tak jest prawo Ewangelii. Można to uważać za dogmat obowiązujący nas, czy tego chcemy, czy nie chcemy. To coś w rodzaju prawa grawitacji. Czy nam się ono podoba, czy nie? Prawo grawitacji obowiązuje. Kto go nie przestrzega, cierpi. Już słyszę krytykę. Jak to tak oderwać się emocjonalnie od rodziców? Przecież to rodzice. Nawet przykazanie mówi, żeby czcić ich. Zgoda? Cześć oddawana rodzicom to jedno. W dzieciństwie rodzice stanowią cały świat. Również kiedy potrzebna jest im pomoc, obowiązkowo powinniśmy im pomóc. W ich starości natomiast zaopiekować się nimi. Jednak w małżeństwie rodzice schodzą na drugi plan, bowiem małżonkowie stają się jednym ciałem. To najbliżsi sobie ludzie. Jeśli między rodzicami i dziećmi jest pierwszy stopień pokrewieństwa, to między małżonkami nie ma pokrewieństwa. Nawet litera prawa wie, że małżonkowie stanowią jedno ciało i nie można ich rozdzielać. Tak samo jak nie można dzielić człowieka. Rozwód w świetle tych rozważań można porównać do śmierci człowieka. Jak człowiek składa się z dwóch elementów, duszy i ciała, tak samo małżeństwo składa się z dwojga, męża i żony. Jeśli rozdzielenie duszy od ciała uważamy za śmierć, tak samo rozwód małżonków to śmierć ciała małżeńskiego, śmierć społeczeństwa. Rodzice bardzo często są przyczyną rozwodu. Słyszy się tu i ówdzie, jak to matka uczy córkę życia. Mówi do niej, pamiętaj córeczko, mężów możesz mieć wielu, matkę masz tylko jedną. O zgrozo, cóż za niemądre słowa. I taka córeczka słucha matki do końca życia. Jeśli jeszcze dojdzie do tego, że matka, a jest to zazwyczaj matka, oceni męża swojej córki, zaś w przypadku syna oceni jego żonę i ten syn posłucha matki, bo to przecież matka. Rychło dojdzie do rozwodu tego właśnie syna z jego żoną lub córki z jej mężem. Takie historie to codzienność. Mądrość Ewangelii to nie mądrość ludowa. Oczywiście, gdzie przeplatają się te dwie drogi. Z reguły jednak Ewangelia ukazuje nam nowego człowieka. Mądrość ludowa natomiast to obraz starego człowieka z jego grzechami, z jego złymi skłonnościami. Źle się dzieje, jeśli człowiek próbuje łączyć te dwie rzeczywistości i oczekuje obfitych plonów w postaci zadowolonych rodziców z posłusznego syna lub córki oraz z kochającego i darzącego zaufaniem małżonka. Tak nie ma. Jeśli ktoś ma inne doświadczenia w tej kwestii, chwała Bogu. Moje wieloletnie doświadczenie pokazuje jednak coś zupełnie przeciwnego. Młode małżeństwo boryka się z różnymi problemami. Dwoje różnych ludzi, dwa różne doświadczenia, dwa środowiska, w których się wychowywali, zaczynają tworzyć nową rzeczywistość. Muszą znaleźć wspólny język, aby rozmawiać o swoich problemach. Kłótnie na tym etapie to normalność. Trzeba się kłócić, ale z szacunkiem, aby wypracować swój styl życia, swój wspólny sposób myślenia. Bardzo dobrze, jeśli młodzi ludzie docierają się w domu, a nie spędzają czas na ciągłych wyjazdach. Wtedy

to, będąc w domu, mają możliwość, jeszcze do pojawienia się dzieci, wypracować swój punkt widzenia na różne sprawy. Wyjazdy natomiast zabierają im tę możliwość. W czasie wyjazdów panuje, powiedziałbym, zła euforia, która zamyka usta i umysły, a czas płynie. Kiedy bowiem pojawią się dzieci, nie będzie czasu ani sił na rozmowy. A kryzys zagląda z każdej strony. Nawarstwiają się problemy, rośnie nieporozumienie. Czytamy dalej w dzisiejszej Ewangelii. Odparli faryzeusze Chrystusowi. Czemu więc Mojżesz polecił dać list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im Chrystus. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. Wielu z dzisiejszych małżonków zapewne wykorzystałoby ten list rozwodowy, który funkcjonował w Starym Testamencie, aby prawnie rozwodzić się z żoną lub żona z mężem. Ale list ten był odpowiedzią na zatwardziałość ich serc. Dawać taki list rozwodowy to nic innego, jak człowiekowi uzależnionemu od alkoholu dawać nieco wódki, żeby nie odszedł od zmysłów. Nic to nie zmienia, nie wnosi nic nowego. Życie nadal się kręci, opadek jak był duży, taki pozostał. Lecz od początku, jak mówi nasz ukochany Zbawiciel, tak nie było. Na początku było pięknie. Dopiero człowiek przez swój grzech zmienił normalną sytuację w nienormalną. Według historyków, starożytne społeczeństwo w przeddzień przyjścia Chrystusa, właśnie ze względu na takie, a nie inne podejście do kwestii małżeństwa, stało na progu zagłady. Dopiero przyjście Chrystusa i Jego nauka uleczyło sytuację. Dzisiaj sytuacja się powtarza. Od kiedy małżeństwo stało się dla nas złem koniecznym i zaczęto deptać je nogami, nasze społeczeństwo stacza się w otchłań niebytu i to widać. Dlatego też nie dziwi mnie ekspansja do krajów Europy Zachodniej ludzi z Bliskiego Wschodu, dla których małżeństwo jest najwyższą wartością. Przynajmniej oni dbają o ten największy dar, jaki Bóg dał człowiekowi jeszcze w raju i który to dar prowadzi prosto do raju. W małżeństwie bowiem człowiek uczy się pokory, a ta stanowi przepustkę do nieba. To tyle na dzisiaj. Uczmy się prawdziwości od Chrystusa. Patrzmy na życie realnie, bez iluzji, bez zaczarowania, oczarowania się. Ponieważ po każdym oczarowaniu następuje rozczarowanie. Módlmy się codziennie. Wielokrotnie powtarzam małżonkom, aby wspólnie się modlili. Małżeństwo opiera się wyłącznie na modlitwie. Miłość natomiast to codzienne składanie ofiary z siebie na rzecz małżonka. Cóż bowiem znaczy słowo kocham cię, kierowane przez męża do żony, jeśli ta, zmęczona po całym dniu opieki nad małymi dziećmi, prosi go pozmywać naczynia. On natomiast wymawia się, bo przecież ją kocha. Prosta sytuacja, a tyle nam odkrywa. Miłość bowiem rodzi się w prostych domowych sytuacjach, a nie pod palmami na tle zachodzącego słońca nad brzegiem oceanu. Amen.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy sobotę, 15 sierpnia. W dzisiejszym kalendarzu liturgicznym Cerkiew wspomina świętego pierwszego męczennika i arcydiakona Stefana, jednego z siedmiu pierwszych diakonów i pierwszego chrześcijanina, który oddał życie za wiarę w Chrystusa. Wspominamy również świętego Gamalielela i jego syna Awiwa, świętego Bazylego Moskiewskiego, świętego Stefana biskupa rzymskiego oraz sprawiedliwego Nikodema. Dzisiejsza sobota jest również dniem postnym. Katarzyna Kiczko. Zapraszamy na serwis z życia kościołów prawosławnych na świecie. Rozpoczniemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Dallas przygotowywana jest premiera nowej oprawy muzycznej boskiej liturgii, poświęconej pamięci arcybiskupa Dimitriego, jednego z najważniejszych misjonarzy prawosławia na południu Ameryki. Następnie przeniesiemy się do Gruzji, gdzie patriarchat wspólnie z Ministerstwem Kultury powołuje specjalną grupę zajmującą się ochroną i renowacją zabytkowych cerkwi i monasterów. Pozostaniemy również w Ameryce Północnej. Na Lasce zakończyła się doroczna pielgrzymka śladami świętego Hermana, jednego z pierwszych prawosławnych misjonarzy na kontynencie. Zajrzymy także do Aten, gdzie arcybiskup Hieronim spotkał się z nowo wybranym arcybiskupem Kanady Apostolosem. Na zakończenie odwiedzimy Rumunię, gdzie mobilna kuchnia socjalna metropolii Mołdawii i Bukowiny objęła pomocą już ponad 680 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. To najważniejsze informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym serwisie z życia światowego prawosławia. Zapraszamy!

W Dallas zabrzmi nowa oprawa boskiej liturgii ku pamięci arcybiskupa Dimitriego. W Stanach Zjednoczonych przygotowywane jest szczególne wydarzenie liturgiczne poświęcone pamięci arcybiskupa Dimitriego, jednego z ważniejszych postaci w rozwoju prawosławia na południu Stanów Zjednoczonych. Pod koniec sierpnia w soborze świętego Serafima z Sarowa w Dallas, w stanie Teksas, po raz pierwszy zabrzmi nowa oprawa muzycznej boskiej liturgii świętego Jana Chryzostoma. Uroczyste nabożeństwo zaplanowano na 28 i 30 sierpnia. Nowa kompozycja została przygotowana dla chóru soboru świętego Serafina i będzie muzycznym oraz modlitewnym hołdem złożonym arcybiskupowi. Arcybiskup Dimitri, właściwie Robert Royster, urodził się w 1923 roku w Teksasie, w rodzinie baptystycznej. Jako młody człowiek zainteresował się prawosławiem i wraz ze swoją siostrą w 1941 roku został przyjęty do cerkwi prawosławnej. W 1954 roku współtworzył w Dallas anglojęzyczną misję prawosławną świętego Serafina z Sarowa, która z czasem stała się soborem katedralnym. W 1969 roku został wyświęcony na biskupa. Później został pierwszym hierarchą nowo utworzonej diecezji Dallas i Południa. Szczególną uwagę poświęcał działalności misyjnej. Znał język hiszpański, tłumaczył teksty liturgiczne i angażował się w rozwój prawosławia wśród społeczności hiszpańskojęzycznej. Podczas jego posługi diecezja Południa rozrosła się z kilkunastu wspólnot do ponad 70 parafii i misji. Arcybiskup Dimitri zmarł w Dallas w 2011 roku, po 57 latach posługi duchownej. Dlatego właśnie premiera nowej oprawy boskiej liturgii w Dallas będzie czymś więcej niż wydarzeniem muzycznym. Będzie przede wszystkim modlitewnym wspomnieniem hierarchy, który znaczną część swojego życia poświęcił głoszeniu prawosławia i budowaniu cerkwi na południu Stanów Zjednoczonych. Patriarchat Gruzji i Ministerstwo Kultury wspólnie zadbają o zabytkowe cerkwie i monastery. W Gruzji ma powstać specjalna grupa robocza, której zadaniem będzie ochrona i renowacja zabytkowych cerkwi oraz monasterów należących do gruzińskiej cerkwi prawosławnej. Decyzja jest efektem spotkania patriarchy całej Gruzji, Shiot III, z ministrem kultury, Tidatim Rukhadze, które odbyło się w rezydencji patriarszej. Głównym zadaniem nowego zespołu będzie wspólne planowanie prac konserwatorskich i restauracyjnych przy obiektach stanowiących ważną część duchowego i kulturowego dziedzictwa Gruzji. W jej skład wejdą równo przedstawiciele Patriarchatu Gruzji, jak i specjaliści związani z Ministerstwem Kultury oraz Państwową Agencją Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. W spotkaniu uczestniczyli również hierarchowie i duchowni odpowiedzialni w Patriarchacie za architekturę, sztukę i renowację zabytków. Obecni byli m.in. metropolita Dawid z Alacaverdi, stojący na czele Patriarszej Rady do Spraw Architektury, Restauracji i Sztuki, a także przedstawiciele komisji zajmującej się renowacją słynnego monasteru Gelati. Utworzenie wspólnej grupy ma pozwolić na lepszą koordynację prac prowadzonych przy historycznych świątyniach. Szczegółowy program jej działalności ma zostać przedstawiony i omówiony w najbliższym czasie, po uzyskaniu błogosławieństwa patriarchy Shio III. Dla Gruzji ochrona prawosławnych świątyń ma szczególne znaczenie. Wielowiekowe cerkwie i monastery są bowiem nie tylko miejscami modlitwy i żywego kultu, ale również świadectwem historii chrześcijaństwa oraz jednym z najważniejszych elementów gruzińskiej tożsamości i dziedzictwa narodowego. Prawosławni pielgrzymowali śladami świętego Hermana z Alaski. W dniach od 7 do 9 sierpnia na Alasce odbyła się doroczna pielgrzymka ku czci świętego Hermana z Alaski, jednego z pierwszych prawosławnych misjonarzy Ameryki Północnej i jednego z najbardziej czczonych świętych prawosławnej cerkwi w Ameryce. Centralnymi miejscami tegorocznych uroczystości były miasto Kodiak na Alasce oraz położona nieopodal wyspa, szczególnie związana z życiem świętego Hermana. To właśnie tam przez wiele lat prowadził on życie pełne modlitwy i ascezy, a jednocześnie służył miejscowej ludności, broniąc jej praw i troszcząc się o szczególnie ubogich oraz osierocone dzieci. Program pielgrzymki obejmował nabożeństwa w katedrze Zmartwychwstania Pańskiego w Kodiak, wspólną modlitwę przy relikwiach świętego oraz podróż pielgrzymów na wyspę. Znajduje się tam kaplica świętych Sergiusza i Hermana z Wałaamu,
wzniesiona w miejscu pierwszego grobu świętego Hermana. Święty Herman przybył na Alaskę pod koniec XVIII wieku wraz z grupą mnichów misjonarzy z monasteru Wałamskiego. Pozostał na tych ziemiach do końca swojego życia, stając się duchowym ojcem miejscowej ludności. Zmarł w 1837 roku, a w 1970 roku został kanonizowany przez cerkiew prawosławną. Tegoroczna pielgrzymka była nie tylko okazją do uczczenia pamięci świętego Hermana, ale również przypomnieniem początków prawosławia na kontynencie północnoamerykańskim. Wierni po raz kolejny podążali śladami świętego, modląc się w miejscach, w których żył i prowadził swoją misyjną posługę. Nowy arcybiskup Kanady Apostolos z wizytą u arcybiskupa Aten Hieronima. W Atenach doszło do spotkania zwierzchnika kościoła Grecji, arcybiskupa Aten i całej Grecji Hieronima, z nowo wybranym arcybiskupem Kanady Apostolosem. Wizyta miała charakter oficjalny i kurtuazyjny. Odbyła się w siedzibie archidiecezji ateńskiej. Arcybiskup Apostolos został przyjęty przez arcybiskupa Hieronima w serdecznej atmosferze. Zwierzchnik kościoła Grecji pogratulował mu wyboru na nową funkcję oraz życzył zdrowia, siły i Bożego błogosławieństwa w rozpoczynającej się posłudze pasterskiej. Nowo wybrany arcybiskup Kanady podziękował za przyjęcie i zapewnił, że zamierza z oddaniem pracować na rzecz duchowego rozwoju powierzonych jego opiece wiernych. Podczas spotkania hierarchowie rozmawiali również o sprawach dotyczących współczesnego życia cerkwi. Szczególną uwagę poświęcili posłudze duszpasterskiej prawosławia w diasporze, a więc wśród wiernych żyjących poza krajami o tradycyjnie prawosławnej większości. Rozmawiano także o wyzwaniach, przed którymi stoi cerkiew we współczesnym świecie. Spotkanie w Atenach było więc nie tylko okazją do złożenia gratulacji nowemu arcybiskupowi Kanady, ale także do rozmowy o przyszłości prawosławnych wspólnot żyjących poza granicami swoich historycznych ojczyzn. Ponad 600 osób otrzymało pomoc dzięki mobilnej kuchni socjalnej cerkwi w Rumunii. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej otrzymały pomoc w ramach projektu 5 chlebów i 2 ryby – żywność dla wszystkich, prowadzonego przez Metropolię Mołdawii i Bukowiny Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej. Mobilna kuchnia socjalna rozpoczęła działalność w maju w Wiasach. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie ciepłego posiłku osobom potrzebującym, ale organizatorzy podkreślają, że inicjatywa ma również dawać ludziom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i wspólnoty. Projekt systematycznie się rozwija. Podczas pierwszych akcji z pomocy korzystało średnio około 90 osób tygodniowo. Podczas 10. edycji liczba ta wzrosła już do 160 osób. Co ciekawe, organizatorzy podkreślają, że nie jest to rezultat szerokiej kampanii promocyjnej. Informacje o możliwości otrzymania pomocy przekazują sobie sami potrzebujący, od człowieka do człowieka. Szczególnie poruszający jest fakt, że niektórzy beneficjenci, mimo własnej trudnej sytuacji materialnej, zaczęli przekazywać niewielkie datki na rzecz inicjatywy. Inni zdecydowali się zostać wolontariuszami i sami pomagają kolejnym potrzebującym. Organizatorzy wskazują, że jest to dowód na to, iż otrzymanie pomocy nie odbiera człowiekowi godności, ale może stać się początkiem dalszego przekazywania dobra. Przedstawiciele projektu zauważają również zmianę w zachowaniu osób przychodzących po posiłki. Początkowo wielu z nich pojawiło się z niepewnością i obawą. Dziś, jak mówią organizatorzy, przychodzą spokojniejsi i uśmiechnięci, wiedząc, że na dziedzińcu metropolii znajdą miejsce, w którym nikt nie osądzi ani nie odrzuci. Projekt realizowany jest za pośrednictwem platformy pomocowej należącej do metropolii Mołdawii i Bukowiny, we współpracy z Federacją Patriarchatu Rumuńskiego. Mobilna kuchnia pokazuje, że działalność społeczności cerkwi może oznaczać nie tylko przekazanie ciepłego posiłku, ale również stworzenie miejsca, w którym potrzebujący człowiek może poczuć, że został zauważony, wysłuchany i przyjęty.

0: Zapraszamy na program poświęcony rolnictwu i rozwojowi obszarów wiejskich. Jest to audycja przygotowana z myślą o rolnikach oraz wszystkich, którym bliskie są sprawy polskiej wsi. Poruszane są w niej tematy ważne dla gospodarstw rolnych, producentów żywności oraz mieszkańców terenów wiejskich. Program powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kampanii informacyjnej Ministerstwa.
1: Radio Ortodoksja.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
3: To wydarzenie, które łączy smak, kulturę, tradycje, a także promocję polskiej żywności. W Ciechanowcu odbyło się Podlaskie Święto Chleba, które jak co roku przyciągnęło tłumy. W wydarzeniu wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Zapraszamy na relację Katarzyny Polewko.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
4: Ludowa muzyka, smak i zapach. Obok stoisk trudno było przejść obojętnie. Wystawcy prezentowali swoje najlepsze produkty. Od wyrobów tradycyjnych po takie, które zaskakiwały pomysłowością. Nic więc dziwnego, że od samego początku zainteresowanie było naprawdę duże.
5: Jagodzianki, synkacze, makowce, chałeczki. Zapraszam serdecznie. Chlebek żytni na zakwasie, no wszystko jest. To jest najpiękniejszy zawód świata. Upiec wspaniały chleb, proszę panią.
6: 24 lata produkujemy to. Chleb turecki, jestem jedynym producentem na Podlasiu. Chleb litewski, to są unikalne chleby.
7: Jesteśmy z Kurpi, z Łysych. Rodzinny biznes, tak.
8: Żona, syn, synowa, drugi syn, no i ja. Zainteresowanie chleba regionalnego jest bardzo duże, bardzo duże. Są chleby, tak jak my tu mamy chleby na samym zakwasie, bez drożdży, samego żyta, wypiekane tradycyjnie. Mamy także takie chleby wielkie, jak nasze prababcie piekły, takie duże, okrągłe.
9: Święto chleba to jednak takie, no to jest taki symbol, symbol życia. Gdzie ludzie właśnie przyjeżdżają zobaczyć te wypieki, jak te chleby wyglądają, jak smakują, jak kiedyś było.
10: Na jaki chlebek? Myślę, że może wezmę jeden z ziarnem słonecznika. Bardzo ładnie wygląda.
11: Nie jestem tu pierwszy raz, jestem dokładnie trzeci. Przyjechałem tutaj z rodziną. Tradycyjne wędliny, tradycyjne chleby, które wypiekali nasi pradziadowie. Że to jest taka tradycja, którą przywracamy, tak?
12: Przyjechaliśmy spod Zambrowa, dokładnie z miejscowości na Górki Jabłoń. Tam mamy pasiekę. Mamy miód rzepakowy, miody wielokwiatowe z terenów leśnych, nektarowo-spadziowe, gryczane.
13: Ja bym poprosiła, a to są trzy smaki?
14: Tak, jest majeranek, czosnek niedźwiedzi.
13: To każdego po kawałku. Pięknie, jesteśmy pierwszy raz, jesteśmy z powiatu otwockiego. Mamy dożynki, ale nie są aż tak, nawet jak są powiatowe, to nie są tak duże jak tu. Kwiaty, no po prostu asortyment, no a jedzenie, no jedzenie.
15: Po kawałku zabieramy do domu.
13: Tak.
3: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
16: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Święto Chleba w Ciechanowcu to nie tylko wydarzenie o charakterze kulturalnym, ale również miejsce promocji polskiej żywności. Jaką rolę odgrywa dziś w budowaniu świadomości konsumentów i zachęcaniu ich do wybierania właśnie polskich produktów?
16: Święto Chleba to święto tradycji, historii, docenienie pracy rolnika, młynarzy, piekarzy, tych wszystkich, dzięki którym mamy chleb na stole. Ale przy okazji promujemy polską żywność, lokalną żywność, to co najlepsze, to co tradycyjne. Tutaj dużą rolę odgrywają koła gospodyń wiejskich, ale też lokalni producenci, którzy podczas tego typu wydarzeń chcą to promować, a my dodatkowo staramy się przekonywać konsumentów do tego, żeby wybierali produkty z oznaczeniem, z logiem produkt polski. To oznacza, że produkt powstał tu lokalnie, nie przyjechał z obcego kraju, z obcego kontynentu, ale też promujemy oczywiście takie świadome wybory konsumenckie, kupuj świadomie, to wspólna akcja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po to, by konsumenci dokonując wyboru zastanowili się właśnie skąd ten produkt pochodzi, ale też chociażby jaki jest czas przydatności do spożycia, żeby nie robić takich zakupów nieprzemyślanych, bo żywność to wartość i chodzi o to, żeby tej żywności nie marnować. Więc każde wydarzenie, każda możliwość zwrócenia uwagi na to, żeby wybierać właśnie to, co nasze. Poznaj dobrą żywność, produkt polski, kupuj świadomie. To takie hasła, które przebijają się do świadomości konsumentów i coraz częściej widać, że ma to wpływ na wybory właśnie.
4: W jaki sposób wspomniane oznaczenia, takie jak Poznaj dobrą żywność oraz unijne logo Zielonego Listka czy produkt polski, pomagają konsumentom w wyborze żywności?
16: Przede wszystkim chodzi o to, by wiedzieć, skąd produkt pochodzi i z czego został wytworzony. Chociażby zielony listek, produkt ekologiczny, ale też wszystko, co wiąże się z żywnością wysokiej jakości, żywnością ekologiczną. Dzisiaj konsument chce wiedzieć, co wkłada do koszyka. No ale też chcę wiedzieć, skąd ten produkt pochodzi. Te wszystkie wspólne działania przynoszą już pierwsze korzyści, bo widać, że taki patriotyzm konsumencki jest coraz bardziej budowany przez właśnie samych konsumentów. Wybierają też często zamiast dużych sieci handlowych lokalne targi, ryneczki, ale też wykorzystują chociażby możliwość zakupu bezpośrednio u producenta, skracając w ten sposób ten cały łańcuch dostaw.
4: Panie ministrze, dlaczego systemy jakości żywności są ważne zarówno dla konsumentów, jak i producentów?
16: Stawiamy na żywność wysokiej jakości, bezpieczną, sprawdzoną, spełniającą wszystkie normy unijne. I tutaj konsument ma pewność, że to jest właśnie sprawdzone, często oznaczenia geograficzne. To jest to, na co konsumenci zwracają uwagę. Te oznaczenia dają gwarancję. Staramy się, żeby tych naszych produktów na liście było jak najwięcej z poszczególnych regionów. To współpraca Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, ale też z urzędami marszałkowskimi, z wydziałami, departamentami rolnictwa, po to, żeby takie kolejne produkty rejestrować.
4: Panie ministrze, czy polska żywność ma już swoją markę na świecie? Czy konsumenci spoza naszego kraju też chętnie sięgają po nasze krajowe produkty?
16: Polska jest samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję żywności, ale też jest jednym z większych eksporterów tej żywności. Wartość eksportu produktów rolnych w 2025 roku wyniósł prawie 250 miliardów złotych, co stanowi 16% całego naszego eksportu, 9% wzrost rok do roku, ale też otwieramy kolejne rynki, też możemy jeszcze bardziej postawić na nasze produkty. Mamy żywność bezpieczną, mamy żywność sprawdzoną. Otwieramy nowe rynki zbytu, chociażby rynek filipiński otwarty dla polskiej wieprzowiny, wołowiny, drobiu, dla polskich jabłek. Kolejne starania o to, żeby otworzyć ten rynek dla cebuli z Polski, pszenicy, karmy dla psów i kotów czy borówki, ale też kolejne kraje. Ostatni czas to misja do Wietnamu, tam też próba otwarcia tego rynku.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Zakończył się nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników realizowane w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 7200 wniosków o przyznanie premii o łącznej wartości blisko 1 900 000 000 zł. To niemal dwukrotnie więcej niż w naborze przeprowadzonym rok temu, co potwierdza duże zainteresowanie tym instrumentem wsparcia.
2: Agroinfo.
3: Filipiny otwierają się na polskie jabłka. To kolejny krok w ekspansji polskiej żywności. Rozszerzenie dostępu polskiej żywności do filipińskiego rynku, między innymi otwarcie go dla polskich jabłek oraz dalsze zwiększanie eksportu produktów rolno-spożywczych to najważniejsze ustalenia po wizycie ministra Stefana Krajewskiego na Filipinach z okazji targów WOFEX.
2: Agroinfo.
3: Jabłka krajeńskie z unijną ochroną. Komisja Europejska zarejestrowała kolejny polski produkt regionalny. Jabłka krajeńskie zostały wpisane do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że nazwa produktu jest od 4 sierpnia 2026 roku chroniona na terenie całej Unii Europejskiej.
2: Agroinfo.
3: Tegoroczna aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim zakończyła się sprzedażą wszystkich 16 wystawionych koni za łączną kwotę około 1 000 000 euro. Nabywcy przyjechali z 10 krajów, a Dni Konia Arabskiego ponownie przyciągnęły hodowców, ekspertów i miłośników koni z całego świata. Minister Stefan Krajewski podkreślił, że rosnące zainteresowanie wydarzeniem jest efektem konsekwentnej pracy nad odbudową pozycji polskiej hodowli koni arabskich.
2: Agroinfo.
3: Do końca sierpnia w urzędach gmin i miast można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Hodowcy bydła, owiec, kóz, koni i świń powinni pamiętać o ważnym załączniku. To wydawana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacja o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
0: Przed chwilą wysłuchali Państwo programu poświęconego rolnictwu i rozwojowi obszarów wiejskich. Mamy nadzieję, że poruszone tematy okazały się interesujące i przydatne zarówno dla rolników, jak i wszystkich mieszkańców terenów wiejskich. Audycja została przygotowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kampanii informacyjnej Ministerstwa.

0: Już za chwilę na naszej antenie zapraszamy na retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania. To szczególny czas modlitwy, który wprowadza nas w niedzielny dzień i przygotowuje do uczestnictwa w jutrzejszej boskiej liturgii. Sierpień prowadzi nas ku jednemu z najważniejszych letnich świąt – Przemienieniu Pańskiemu. W tych dniach wielu wiernych jest już na pielgrzymim szlaku, zmierzając pieszo czy na rowerach na świętą górę Grabarkę. Trwa post zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. Dlatego jest to szczególny czas modlitwy, wyciszenia, duchowego przygotowania. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na falach Radio Ortodoksja.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Przed chwilą wysłuchaliśmy retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania. Mamy nadzieję, że ten czas wspólnej modlitwy był dla Państwa dobrym przygotowaniem do jutrzejszej boskiej liturgii. Przed nami szczególny tydzień w życiu cerkwi. Już za kilka dni będziemy obchodzić Przemienienie Pańskie, a na Świętą Górę Grabarkę zmierzają pielgrzymi z wielu miejscowości Podlasia i całej Polski. Wielu z nich dzisiejszy wieczór spędza właśnie na pielgrzymim szlaku, przygotowując się poprzez trud drogi i modlitwy do świątecznych uroczystości na Grabarce. A na naszej antenie za kilkanaście minut zaprosimy na kolejny odcinek cyklu Żywoty Świętych, których przybliżymy postacie świętych cerkwi.

Drodzy radiosłuchacze, do święta Przemienienia Pańskiego pozostały już tylko 4 dni, a na drogach Podlasia można spotkać coraz więcej pielgrzymów zmierzających na świętą Górę Grabarkę. Sprawdźmy więc, gdzie znajdują się dziś poszczególne grupy i co ważne, gdzie można jeszcze do nich dołączyć. Już od 12 sierpnia w drodze jest 35. Piesza Pielgrzymka z Sokółki. Dzisiaj w sobotę, 15 sierpnia, pielgrzymi pokonują najdłuższy, ponad 34-kilometrowy etap. Rano wyruszyli z Klejnik. Następnie dotarli do Bielska Podlaskiego, a wieczorem zakończą dzień w Boćkach. Jeśli ktoś z Państwa chciałby do nich dołączyć jutro, jest taka możliwość. W niedzielę pielgrzymi rozpoczną dzień boską liturgią o godzinie 8 w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Boćkach. A o godzinie 10 wyruszą w kierunku Siemiatycz. Trasa będzie prowadziła przez Wygonowo, Hornowo i Tołwin. Do Siemiatycz grupa powinna dotrzeć około godziny 19. Organizatorzy podkreślają, że zapisać się można na każdym etapie pielgrzymki, a więc nie trzeba uczestniczyć w niej od samej Sokółki. Od wczoraj w drodze są również pielgrzymi z Białegostoku. Dzisiaj pokonują 26-kilometrową trasę z Trześcianki przez Tyniewicze Duże do Czyż. Tam zakończą drugi dzień pielgrzymowania. I tutaj również można dołączyć jutro, 16 sierpnia. Grupa wyrusza jutro z Czyż, następnie przejdzie przez Orle, a dzień zakończy w Kleszczelach. Niedzielny etap będzie liczył około 28 km. Można więc wybrać cały dzień pielgrzymowania albo dołączyć do grupy na jednym z odcinków trasy. Dzisiaj swoją drogę rozpoczęli także pielgrzymi rowerowi z Warszawy. To już 13. pielgrzymka rowerowa. Warszawa, Święta Góra Grabarka. W ciągu 3 dni jej uczestnicy pokonują trasę przez Mińsk Mazowiecki, Siedlce i Narojki, przejeżdżając każdego dnia od 60 do 80 km. Pielgrzymka zakończy się 17 sierpnia wspólnym wejściem na Świętą Górę i ustawieniem przywiezionych krzyży. Dziś wyruszyły grupy z Hajnówki i Bielska Podlaskiego. Na pielgrzymim szlaku jest już 36. piesza pielgrzymka Hajnówka Święta Góra Grabarka. Pierwszego dnia pątnicy pokonują ponad 19 km na trasie Hajnówka Werstok. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył wyruszyć dzisiaj, może dołączyć do hajnowskich pielgrzymów jutro, 16 sierpnia, w Werstoku i razem z nimi kontynuować drogę w kierunku Świętej Góry. Pielgrzymka potrwa do 17 sierpnia, kiedy grupa dotrze na Grabarkę. W drodze są również pielgrzymi z Bielska Podlaskiego. Ich pielgrzymka także rozpoczęła się dziś. Grupa wyruszyła z Bielska i zmierza przez Orle do Sak, gdzie przewidziany jest nocleg. Jutro 16 sierpnia pielgrzymi z Bielska wyruszą z Sak. Trasa drugiego dnia prowadzi przez Kleszczele, następnie przez Dasze, gdzie zaplanowany jest postój, aż do Milejczyc, gdzie pątnicy zakończą dzień. To dobra możliwość dla osób, które chciałyby dołączyć dopiero jutro i przejść z pielgrzymami jeden lub dwa ostatnie etapy drogi na Świętą Górę. Do drogi przygotowują się także żołnierze i przedstawiciele służb mundurowych. 31. Piesza pielgrzymka wojska i służb mundurowych rozpocznie się 17 sierpnia. Natomiast 18 sierpnia jej uczestnicy zgromadzą się na boskiej liturgii w Siemiatyczach, skąd wspólnie przejdą ostatni odcinek na Świętą Górę Grabarkę. Po dotarciu na miejsce poświęcą i ustawią pielgrzymi krzyż oraz wezmą udział w świątecznych uroczystościach. Jeśli więc ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tym roku wyruszyć na pielgrzymi szlak, nie jest jeszcze za późno. Już jutro można dołączyć m.in. w Boćkach do pielgrzymów z Sokółki, w Czyżach do pielgrzymów z Białegostoku. Można przejść jeden dzień, kilka kilometrów albo pozostać z grupą aż do Świętej Góry. Wszystkich pielgrzymów łączy jeden cel – Święta Góra Grabarka, gdzie 18 sierpnia rozpoczną się główne uroczystości poprzedzające Święto Przemienienia Pańskiego, obchodzone przez cerkiew 19 sierpnia.

Przyszedł czas na nasz codzienny cykl Żywoty Świętych, przygotowany na podstawie Synaksarionu. Dziś przybliżymy historię przeniesienia relikwii świętego pierwszego męczennika i arcydiakona Stefana, pierwszego chrześcijańskiego męczennika, który oddał życie za wiarę w Chrystusa. Następnie poznamy żywot świętego Stefana I, biskupa Rzymu, który kierował kościołem w III wieku, w trudnym okresie prześladowań pierwszych chrześcijan. Zapraszamy do wysłuchania Żywotów Świętych. Synaksarion. Przeniesienie z Jerozolimy do Konstantynopola relikwii świętego pierwszego męczennika archidiakona Stefana i znalezienie relikwii świętych Nikodema, Gamaliela i jego syna Abiba. Jak podaje Księga Dziejów Apostolskich, Żydzi ukamienowali świętego Stefana. Przy tej kaźni był obecny Saul, przyszły apostoł Paweł. Nauczyciel Saula, Gamaliel, został przekonany cudami Jezusa i ochrzczony przez apostołów. Namówił kilku chrześcijan, żeby zabrali porzucone na pustyni ciało pierwszego męczennika i pochowali w jego majątku Karta Gamala, mniej więcej 30 km od świętego miasta. Po zakończeniu 40-dniowej żałoby tajny uczeń Zbawiciela Nikodem z trudem uniknął zaczynających się w Jerozolimie prześladowań. Dotarł do majątku Gamaliela, który był jego wujem, i poprosił o schronienie. Jednak po kilku dniach zmarł z powodu otrzymanych ran i został pochowany obok świętego Stefana. Gamaliel i jego 20-letni syn Abib, jak i ojciec ochrzczony przez apostołów, też wkrótce zmarli. Po wielu latach, gdy wszyscy zapomnieli o ich mogiłach, święty Stefan trzykrotnie objawił się pobożnemu i szanowanemu prezbiterowi Katargamali Lucjanowi. Święty był ubrany w długi diakoński sticharion, na którym złotymi i czerwonymi literami były wyszyte jego imię, a na nogach miał złote sandały. Długie siwe włosy otaczały oblicze męczennika. W ręku Stefan trzymał pozłacany pastorał, którym lekko uderzył Lucjana, nazywając go po imieniu. Święty powiedział prezbiterowi, że biskup jerozolimski Jan powinien odkryć jego relikwie, żeby Bóg dokonywał przez niego cuda. Lucjan od razu udał się do biskupa, żeby go o tym poinformować. Biskup kazał prezbiterowi rozebrać wzgórze z ułożonych kamieni, które wskazał święty. Tej samej nocy Stefan znowu objawił się Lucjanowi i powiedział, że wzgórze zostało ułożone ku jego pamięci w dniu pogrzebu, a samej mogiły należy szukać dalej, w kierunku północnym. Szybko rozkopano wskazane miejsce i znaleziono kamienną tabliczkę, na której alfabetem hebrajskim były napisane imiona Stefana, Nikodema i Abiba. W tym momencie ziemia zadrżała. Wokoło rozszedł się wonny zapach i zostało uzdrowionych 73 ludzi. Obecni usłyszeli śpiew anielski: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie ku dobremu. Biskup Jan, który przewodniczył wtedy synodowi w mieście Lida, przybył w towarzystwie dwóch biskupów, żeby otworzyć trumnę z relikwiami pierwszego męczennika i przenieść je do świątyni świętego Syjonu w Jerozolimie. Wydarzenie to miało miejsce 26 grudnia 415 roku. Podczas przenoszenia relikwii spadł silny deszcz, który zakończył suszę od dawna dręczącą Palestynę. Według tradycji po pewnym czasie wdowa po założycielu świątyni, której złożono relikwie świętego Stefana, postanowiła przenieść do Konstantynopola ciało swojego męża. Z powodu podobieństwa obu sarkofagów zabrała relikwie świętego. Przez całą drogę działy się niezliczone cuda, a gdy statek przypłynął do Chalcedonu, biesy, które ukryły się na statku, zaczęły krzyczeć, że pali je nieznośny ogień. Gdy statek dobił do brzegu, sarkofag postawiono na pojeździe, do którego zaprzężono muły. Po dojściu do miejsca zwanego łaźniami Konstantynopola, zwierzęta nagle się zatrzymały, a jedno z nich nawet powiedziało, że relikwie świętego powinny zostać złożone w tym miejscu. Do pojazdu zaprzężono jeszcze 12 mułów, ale ruszenie ich z miejsca okazało się niemożliwe. Wtedy 2 sierpnia czcigodne relikwie złożono na tym miejscu, gdzie później zbudowano świątynię ku czci pierwszego męczennika.